Wybaczcie nam tę chwilę prywatności, ale nie jesteśmy tylko zimnymi szydercami. Jest w nas wiele człowieczeństwa, a ta pora roku niemal zmusza nas do tego, aby pomyśleć nad przemijaniem, pięknem, poezją.